atmosfera. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktuálová. To je aktuálová mega